Eiki, tiki, tiki, vela viliha. Wanderla ntulipiheria osoma, o shikola na mwane. Kandia oru lipaniha na vemukalilu hao mihodi. Wopiero gati omkuma lowi habari.